0: Ayi ikhona yonke indawo.
1: No, ikhona yonke indawo. But onsele banayo.
0: Yebo banayo.
1: Nawo nayo.
0: Yebo nami mina.
1: Uyabona ukuthi kompe khona ubhuti wakho ke ngisuswa umsebenzi wakho.
0: Yebo.
1: Sharp. Dagwayo sicubeka nohlelo. Ake kenze kanjena ke.

akekho ozothi akazwanga sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle singumgungu Ndlovu 107.6 FM sikhona kwifrequency sikhona kwiapp.